0: ɛnyina nso na mehwɛ mma me sɛ mma mehwɛ n'akyia no magyae
1: gu so wiei a mefa a ɔma me gya si ni ɛna no wɔ mede hyɛ bokyia no mfas na memedi akyire na metoto tae ɛti sɛ da no a mene me ma meba no mesipɔ no me ma me duru hɔ na fis one bibiri a ne ne bɔɔdeɛ ne ne bankye ne bo ne ne kontomila wate nyina ɛwa bi ɔfa no wɔkwa mu ne ne nam no ho
2: ayi wo maame ahye wɔ
1: me maame ne walɔko wɔ fam hɔ yi aduane ne so ɛsɛ sɛ ɛkɔ fie ankɔ adeɛ kye a obia nsi afi kwan so nti ma papa woloman bi ɔwɔduru hɔ a ɔnso firi nakura ɔduruɛ a na ɔsɛ ne ɛboa kwa me yɛayɛ nanuɔma agye sɛ wɔfɔ so de aduane ne soa na woduru kurati a woafrɛ wo sister yɛ ama no abɛgye ne yɛlodu bɔde a mma me pɛn mu ɛlodu yɛlodu aduane no yɛngya baako kora wɔ hɔ ɛna ne nnayi memu memu memu saa nnoɔma na mesoaeɛ no mese memu ɛna ne nnayi fase no kora deɛ ɛni one week a memu ntutu me ɛno no gye sɛ nkwaraa bɛtiatia me mu a saa bɔne na mediiɛ no ɛho aduru a matɔ wɔdrɔ store ne yɛde bɔɔdeɛ ne time na mekɔ kɔhyɛm